Nie dodam. Kiedy sam do nie do oczycia malowa. Kiedy sam go wrażą. Młodzie już nie będę sami na kratom. Więc ciągle nie wiem, że nie kiedy roku. To kanu mam go.